dwumadie so. Good morning, good morning, good morning, good morning. Yemo wache, yemo wakwa ba, Adi ba Asempa FM 94.7. Otini ni mpa iba imu oten. Yenu oma bibri. Menstruo, menstruo, menstruo, menstruo, menstruo. Aya menstruo, wone erwade nam. Enti aya menstruo. Ocheso nyankupon aonini nam. Enti aya menstruo.